0: the BBC in the UK.
1: Header from Paris, wow! What an incredible header!
0: NRK in Norway.
2: Inlägg över fältet, Nick! Och Bolgor i mål!
0: Swedish Radio.
3: Oj, mål, oj, oj, oj, oj, Kvardiol gör mål! Nick, Nick, Nick, 1-0 Kroatien.
0: RTP in Portugal.
4: Hola, Kroatien, gol!
0: Polskie Radio.
5: Piłka w pole karne, Perisic głową, zejeść, są na bramkę, gol!
0: Radio National in Senegal.
6: La remise est le premier but.
7: Non, non, moi,
6: le but de la Croatie.
0: La Red in Argentina.
8: De Croatia.
0: Radio Energy in Brazil.
9: Perisic de cabeça vai pintar o gol, tocou, é gol.
0: GBC in Ghana.
10: Croatia have risen from the dead and delivered two goals.